0: Enna boren mayanata anne karna na ipotiki.
1: Emmayan.
0: Emmanyata na gwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.